Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie, Ojcze nasz.

taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Daj nam dzisiaj. Daj nam dzisiaj.

odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Ojcze nasz,

niebie. Ojcze nasz, święcie się imię Twoje. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze nasz, bądź wola Twoja. Ojcze nasz, jak w niebie. Ojcze nasz, tak na ziemi. Ojcze nasz, chleba naszego. Ojcze nasz, poprzedniego. Ojcze nasz, daj nam dzisiaj. Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy. Ojcze nasz, jako im odpuszczamy. Ojcze nasz, naszym winowajcom. Ojcze nasz, i nie łudź nas na pokuszenie. Ojcze nasz, ale

0: Zachowaj sługę swego, który w Tobie Boże mój, swego, pokładam nadzieję,
1: który w Tobie Boże mój,
0: który w Tobie Boże mój,
1: który w Tobie
0: pokładam nadzieję,
1: pokładam nadzieję.
0: Przeciw zakusom nieprzyjaciela,
1: przeciw zakusom
0: nieprzyjaciela.
1: Przeciw zakusom nieprzyjaciela.
0: Amen.